0: 19 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Medicine Man.